0: Kompletański.
1: Radio Enna.
0: Kuchen sladoli. Kajmi.
2: Pomladni Radio Enna.